Ker roka ni nikoli dovolj, je nujno. Nažgat Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock.

0: jutranjo depresijo na poti v službo
1: reši samo.
2: Rock Radio, čisti rock.